wystawi, że mnóstwo pustynie, zatwór z letnich wrata, kriw se prawą smiluje, znikar prazny plata, ustające prawa ja, krowisz tam bez kucie.